0: europejskim portalu młodzieżowym. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz rozwiązać quiz. Dzięki niemu znajdziesz inicjatywy odpowiadające Twoim zainteresowaniom. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możesz zgłosić się do udziału w wolontariacie, projektach solidarnościowych i projektach w zakresie pomocy humanitarnej. W tych ostatnich obowiązuje wyższy limit wieku – 35 lat. Opisy inicjatyw zawierają informacje o dacie rozpoczęcia, czasie trwania projektu i terminie składania wniosków. Dowiesz się z nich także, jakie są kryteria przyjęcia, wymagane umiejętności i oczywiście, na czym dokładnie polegają zadania wolontariuszy. Do zgłoszenia trzeba zwykle dołączyć dwa dokumenty. CV, w którym możesz opisać nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także swoje pasje i działania, w które się angażujesz, oraz list motywacyjny, w którym wyjaśnisz, dlaczego dany projekt do Ciebie przemawia. Elena Degan, koordynatorka programu Europejskiego Korpusu Solidarności, podkreśliła, jak ważne jest uczenie się pozaformalne.
1: Warto skupić się na liście motywacyjnym. W przypadku wolontariatu nie jest wymagane duże doświadczenie zawodowe, natomiast liczy się motywacja do działania na szczeblu europejskim. Pasje, doświadczenia w działaniach grupowych czy zainteresowania są niekiedy ważniejsze niż to, jaką się wykonywało pracę.
0: Po zebraniu zgłoszeń organizacje skontaktują się z wybranymi kandydatami. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której poznasz szczegóły dotyczące projektu. Dowiesz się, jakie będą warunki pracy, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, na jaki zwrot kosztów podróży możesz liczyć, jakie są wymagania wizowe, a także gdzie będziesz mieszkać. Kiedy poznasz wszystkie szczegóły i zdecydujesz się na udział w projekcie, Twoja przygoda oficjalnie się rozpocznie. Możesz liczyć na wsparcie tzw. wolontariackiej sieci bezpieczeństwa. Sieć ta składa się z organizacji i ludzi, którzy pomagają wolontariuszom na wszystkich etapach. W ramach sieci wsparcia organizacja wysyłająca z Twojego kraju pomoże Ci się przygotować, przeszkoli Cię i zatwierdzi projekt. Organizacja przyjmująca powita Cię na miejscu, zapewni Ci zakwaterowanie, posiłki, kieszonkowe i zwróci koszty podróży. Miejscowy mentor pomoże Ci odnaleźć się w nowej kulturze i poradzić sobie z wyzwaniami. Agencja Krajowa będzie czuwać nad całością projektu i sprawdzi, czy spełnia on normy Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz liczyć na ich pomoc. Wolontariusze pracują zwykle od 30 do 38 godzin tygodniowo. Praca to jednak nie wszystko. Liczy się także Twoje doświadczenie. Uczestnicząc w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, w pełni zanurzysz się w lokalnej kulturze. Poczujesz się częścią zarówno europejskiej, jak i lokalnej wspólnoty wartości. Potrzebujesz pomocy w nauce języka? Żaden problem. Dostaniesz dostęp do darmowych kursów online wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Aby szybciej się zadomowić i wynieść z programu jak najwięcej, otrzymasz wsparcie zarówno w trakcie szkolenia wprowadzającego, jak i podczas oceny śródokresowej. Na szkoleniu wprowadzającym poznasz innych wolontariuszy. Otrzymasz od nich wsparcie i rady, jak odnaleźć się w nowym miejscu. Ocena śródokresowa to okazja, by zastanowić się nad swoją pracą, podzielić się doświadczeniami i zaplanować następne kroki. Ma wspomóc Twój rozwój osobisty i zawodowy. Dla niektórych wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności to dopiero początek. Tak było w przypadku Adriana Kobo. Doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu pomogło mu dostać się na staż w Parlamencie Europejskim.
2: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
3: To wspaniałe, że ludzie angażują się w wolontariat z tylu różnych powodów. Nieważne, czy planujesz zgłosić się do kolejnego projektu, ubiegać się o stypendium dla doktorantów, czy po prostu robisz sobie rok przerwy, żeby przewietrzyć głowę. Niezależnie od motywacji, wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności da Ci satysfakcję. Co ważne, zdobędziesz informacje i kontakty, które pozwolą Ci zrealizować Twoje plany. Uważam, że to doskonała okazja, by poznać nowe środowiska i miejsca i nawiązać kontakty, by zyskać nową perspektywę, poszerzyć horyzonty. I to chyba najważniejsze.
2: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności to więcej niż wpis w CV. Dla Carmen Sanz wolontariat w Chorwacji był impulsem do rozwoju.
1: To była przede wszystkim podróż w głąb siebie. Poznałam lepiej swoją branżę, ale też przekonałam się, co lubię robić. Kiedyś panicznie bałam się wystąpień publicznych. Teraz je uwielbiam. Przezwyciężyłam tremę na dobre. Skoro byłam w stanie uczyć chorwackich nastolatków hiszpańskiego, to poradzę sobie z każdym wyzwaniem. Ten wyjazd wiele mi dał. Nabrałam pewności siebie. Uważam, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować nowych rzeczy.
0: W Europejskim Korpusie Solidarności nie chodzi tylko o projekty i politykę. Chodzi o ciebie, twoją historię, rozwój, twoje miejsce w Europie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Europejskiego Korpusu Solidarności.